mi się łączył za długie. Daj mi flasz u długie, rakija od suza. Nikome pod meni nije bilo, srce mi se celo izlomilo. Nema mi się łączył za długie, daj mi flasz u długie.